On va écouter maintenant Maria William, Piękne jest lato, te wszystkie gwiazdki na niebie. Lety jest beau, tous les étoiles. Bonne écoute. Proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant Andrzej Skaźnik. Posłuchajmy Andrzeja Skaźnika. Słoneczku, hej, soleil, hej, kochajmy was, on vous aime, gwiazdka pomyślności, l'étoile d'espoir. Bonne écoute.

On va écouter Ania Matuszczyk. Tylko o to proszę, że de mon seul mon ça, wspomnień nadszedł czas, souvenir, wyjątkowy dzień, un jour spécial. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

Pour terminer cette émission, on va écouter Arleta Krulak. Na zakończenie tej audycji posłuchajmy Arlety Krulak. Kochany mój, mon chéri, latarnie, de l'ombre, ty mnie tylko kochaj. Aime-moi. Bon écoute, posłuchajmy tych piosenek. Ja la proszę na emisję. Do usłyszenia.